W sercu puszczy skryte dziecko. Ja. Matka Ziemia spokojem je upaja.

Posłysz mnie w szumie lasu drzew. Pozwól mi płynąć. Pozwól mi żyć. Nie zapomnij nigdy o tym.

wróciłaś. Ciepłym puchem mnie okryłaś, dotykiem wieczornego wiatru pod muchem. Nadziei.

ta nasza mość co z czasu pić, co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł,